0: Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un cosa entra. Subela mesti dovremmo fetele. Fetele coquetele.